0: Sandra, nie przepraszam.
1: Central Battalion, this is all location.